dalal dima moyul dima fayul ken duma yafikana mam cheikh samba jaro mayne serigne touba buma yewé ken duma yafikana mam.